Eso es el mejor ritmo en Radio Salomon. Čas je za 18. mesto. Prihajata Omar Kurz in Nengo Flow. Forever Tugantel. To je pregled lestvice Laura Feliz. Z vami vsak torek po 10. zvečer.

Están escuchando la música más fuerte en Radio Salomon, to je glasba z najmočnejšim urbanim latino ritmom. To dokazujeta tudi Ale i Jorgaki. Kapaz, 16. mesto.